0: Podravsko.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Ljubavi, bušti kon...